0: Akcja ratunkowa, która trwała kilka godzin, odbyła się z ziemi z powodu złej pogody, a obaj mężczyźni zostali przetransportowani do szpitala w Wiedniu z oparzeniami drugiego stopnia i otarciami. Prezydent Karol Nawrocki przyjął listy uwierzytelniające od 6 nowych ambasadorów w Polsce podczas uroczystości w Belwederze. Wśród przedstawicieli znajdują się ambasadorowie Republiki Indii, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Czadu, Republiki Ghani, Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego oraz Republiki Botswany. Przyjęcie listów stanowi oficjalne potwierdzenie ich statusu jako dyplomatów reprezentujących swoje kraje. W przeszłości prezydent Nawrocki już kilkukrotnie akredytował nowych ambasadorów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Syrskiego z pozycji głównodowodzącego armii, wprowadzając zmiany w sztabie generalnym. Zełenski podkreślił, że Syrski odegrał kluczową rolę w obronie Kijowa oraz w operacjach charkowskiej i kurskiej, jednak obecna sytuacja wymaga nowych rozwiązań. Dymisja generała była omawiana od czasu protestów po odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa, który potwierdził istnienie konfliktu z Syrskim. Fedorów wskazał na problemy w komunikacji i zarządzaniu, które wpływają na skuteczność sił zbrojnych Ukrainy. Zełenski konsultował się z dowódcami przed podjęciem decyzji o zmianach w kierownictwie armii. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od północy do trzeciej w nocy na drodze S3A w województwie dolnośląskim między węzłem Legnica Południe a węzłem Jawor Północ występują ograniczenia. Do czwartku do 21 na drodze A1 przy Moprowień Wschód w województwie śląskim trwają prace, a równolegle od jutra od 9 rano do środy 29 lipca do 17 na drodze A4 w Katowicach kierowcy napotkają utrudnienia. Na drodze S1 w województwie śląskim remontują nawierzchnię i odwodnienie, a ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz przełożeniem na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Mychajło Drapaty został nowym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, zastępując generała Oleksandra Syrskiego. Wcześniej kierował operacjami obrony Krzywego Rogu oraz wyzwolenia obwodu chersońskiego w 2022 roku, a także brał udział w akcji uwolnienia zakładników w Mariupolu. Drapaty jest zwolennikiem reform oraz nowoczesnych technologii w armii. Obiecał pracować z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością w obliczu trwającej wojny. W najnowszym sondażu partyjnym przeprowadzonym przez pracownię Opinia 24 dla Faktów, TVN i TVN24, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskałby 6,2% głosów, co pozwoliłoby mu przekroczyć próg wyborczy i zdobyć mandaty w parlamencie. Gdyby doszło do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, poparcie dla tej partii spadłoby do 17,7%, a Koalicja Obywatelska utrzymałaby pierwsze miejsce z 30,9% głosów. Konfederacja mogłaby liczyć na 12,9%, a na Konfederację Korony Polskiej swój głos oddałoby 9,6% wyborców. W przypadku rozłamów PiS, Lewica uzyskałaby 7,1%, a Partia Razem, PSL oraz Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego. W Bolonii wczoraj wieczorem odbyła się manifestacja z udziałem kilku tysięcy osób, które domagały się sprawiedliwości dla Abderrahima Fakira. Początkowo protest miał pokojowy charakter, jednak w pewnym momencie około 100-osobowa grupa oddzieliła się i starła z policją, co doprowadziło do zamieszek i ranienia 64 policjantów. Premier Giorgia Meloni podkreśliła konieczność zbadania okoliczności śmierci Fakira, lecz zaznaczyła, że nie można usprawiedliwiać przemocy wobec funkcjonariuszy. Prokuratura w Bolonii wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, obejmujące dwóch policjantów oraz ratowników medycznych. Burmistrz Bolonii Matteo Lepore zauważył, że manifestacja ujawniła dwa różne oblicza protestu pokojowe oraz agresywne. Przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, Piotr Szumlewicz, zaapelował o podwyżki w sferze budżetowej, argumentując, że brak zwiększenia wynagrodzeń w administracji publicznej może prowadzić do odpływu wykwalifikowanych pracowników oraz obniżenia jakości usług publicznych. Szumlewicz podkreślił, że oszczędności na wynagrodzeniach to nie tylko błąd, ale skrajnie nieodpowiedzialne działanie, zwłaszcza w kontekście obecnych zagrożeń. W referendum strajkowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzięło udział ponad 51% pracowników, z czego 97% opowiedziało się za strajkiem. Związkowcy domagają się wzrostu płac o 1200 zł brutto dla każdego pracownika, co wymagałoby znacznego zwiększenia budżetu wynagrodzeń. Kierownictwo zakładu zaproponowało jedynie podwyżkę o 200 zł brutto oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Mateusz Morawiecki podczas spotkania z członkami klubu Gazety Polskiej w Ulinie Wielkiej podkreślił swoje przywiązanie do Prawa i Sprawiedliwości, deklarując, że chce pozostać w partii. Zaapelował do intrygantów, aby zaprzestali działań zmierzających do wypchnięcia jego oraz innych członków z ugrupowania. W związku z decyzją kierownictwa PiS, która zobowiązuje działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń politycznych, Morawiecki zadeklarował chęć dalszej pracy w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że prezes Jarosław Kaczyński nie ma obecnie zaplanowanego spotkania z Morawieckim, chociaż nie wykluczył takiej możliwości w przyszłości. Niektórzy członkowie partii już złożyli oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszeń, w tym poseł Anita Czerwińska i Daniel Obajtek. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. We wtorek, 21 lipca, Eurojackpot nikt nie wytypował poprawnie wszystkich liczb. CEO spowodowało wzrost kumulacji do 300 milionów złotych. Wylosowane liczby to 4, 8, 10, 17, 37 oraz 5 i 7. W Polsce odnotowano 4 wygrane 4 stopnia, każda o wartości 175 107 zł. W piątkowym losowaniu gracze będą mieli szansę na rekordową główną wygraną. Eurojackpot to gra liczbowa, w której uczestniczy kilkanaście europejskich państw. W Chile ogłoszono stan wyjątkowy w związku z katastrofalnymi powodziami wywołanymi przez intensywne burze i opady deszczu. W wyniku żywiołu zginęło co najmniej 10 osób, a 17 zostało rannych, z kolei 4 osoby są nadal poszukiwane. Najcięższa sytuacja występuje w regionach Coquimbo i Atacama, gdzie ponad 2400 osób zostało poszkodowanych, a ponad 100 tysięcy jest odciętych od świata. Władze regionu Coquimbo informują o zniszczeniach, w tym zniszczonych 40 domach i uszkodzonych prawie 1400. Służby ratunkowe prowadzą akcję ewakuacyjną, wykorzystując ciężki sprzęt i śmigłowce. Mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak jechał pod prąd na zjeździe na autostradę AP7 w regionie Katalonii, ignorując polecenia funkcjonariuszy. W samochodzie ze szwajcarską rejestracją policjanci odkryli narkotyki podczas interwencji w punkcie obsługi pasażerów niedaleko La Jonquera. Pasażer pojazdu próbował uciekać pieszo, a kierowca zachował się agresywnie wobec policjantów, co skutkuje dodatkowymi zarzutami. Sąd zdecydował, że mężczyzna pozostanie w areszcie do czasu procesu. Podczas pogrzebu w Rudzie Śląskiej doszło do pomyłki, w wyniku której Enes prochami zmarłej kobiety została pochowana w innym grobie. Grabarze, którzy odkryli błąd, przeniesieli urnę bez powiadamiania rodziny ani sanepidu, co skutkowało kilkoma nielegalnymi ekshumacjami. Rodzina zmarłej złożyła skargę do prezesa Parku Pamięci, który zarządza cmentarzem, oraz wynajęła prawnika, planując poinformowanie sanepidu i prokuratury o incydencie. W odpowiedzi na sytuację, duchowny z kościoła Święta Pawła Apostoła przyjechał na cmentarz, aby poświęcić miejsce, gdzie ostatecznie spoczęły prochy zmarłej. Prokuratura oskarża Lindsay Clancy o zabójstwo trójki dzieci, do którego doszło w jej domu 24 stycznia 2023 roku, twierdząc, że przestępstwo było zaplanowane i dokonane z premedytacją. Kobieta miała wysłać męża po zakupy, aby zostać sama z dziećmi, a jej obrona argumentuje, że działała w stanie ciężkiej psychozy poporodowej, z którą zmagała się od dłuższego czasu. Po tragicznym zdarzeniu Clancy próbowała popełnić samobójstwo, co doprowadziło do trwałego paraliżu. W mężowskim oświadczeniu podkreślono, że Lindsay była osobą pełną miłości i troski, a jej stan psychiczny wymagał odpowiedniej pomocy medycznej. W związku z tym para złożyła pozew przeciwko placówkom medycznym, zarzucając im błędną diagnozę i niewłaściwe leczenie. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Radio DHT.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek zaapelował do kolegów partyjnych o lojalność i jedność w walce z obecną koalicją rządzącą. Podkreślił, że tylko partia Jarosława Kaczyńskiego ma szansę na zmianę władzy. Czarnek zaznaczył wspólną odpowiedzialność za przyszłość partii i kraju, a także zasugerował, że osoby uczestniczące w stowarzyszeniach politycznych mogą zostać usunięte z partii. Różnice w podejściu do funkcjonowania stowarzyszeń między Czarnekiem a wicepremierem Mateuszem Morawieckim mogą wpłynąć na dalsze działania Prawa i Sprawiedliwości. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na irańskie cele, co jest już 11. nocą bombardowań. Głównym celem uderzeń jest ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania żegludze w cieśninie Ormaz. W wyniku ataków zginęło 3 żołnierzy Stany Zjednoczone, co potwierdził Pentagon. Ataki miały miejsce w miastach Bushehr, Bandar Mahshar, Behbehan, Tabriz, Shirik i Chabahar. Obawy o dalszą eskalację konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem rosną, szczególnie w kontekście potencjalnego zaangażowania Izraela. Lech Poznań odniósł zwycięstwo 4-1 w meczu z duńskim Aarhus w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Mecz rozpoczął się dobrze dla polskiej drużyny, która zdobyła 2 gole przed przerwą, a w drugiej połowie dołożyła kolejne 2. Kluczowym momentem było ukaranie bramkarza Aarhus czerwoną kartką w 37 minucie, co znacząco osłabiło zespół gospodarzy. Lech ma teraz dużą przewagę przed rewanżem, który może zadecydować o awansie do kolejnej rundy. Rywalem Lecha w trzeciej rundzie eliminacji będzie zwycięzca meczu między azerskim Saba a fińskim QPS Kuopio. Rosyjscy funkcjonariusze więzienni przechwycili kota, który przemycał narkotyki do kolonii karnej numer 17 w Niżnym Nowogrodzie. W obroży zwierzęcia znaleziono substancje o zielonym kolorze oraz biały proszek, co potwierdził służbowy pies oraz ekspertyza laboratoryjna. Po zatrzymaniu kota przeprowadzono jego badania, a następnie zwierzę zostało wydane na wolność. Warto zaznaczyć, że przypadki wykorzystania kotów do przemytu narkotyków w Rosji nie są rzadkością. W 2013 roku w innej kolonii karnej znaleziono kota, który miał przymocowane do ciała telefony komórkowe. Aleksandr Łukaszenka ogłosił, że osoby zaniedbujące swoje obowiązki podczas państwowych żniw będą rekrutowane do wojska. Część z nich ma trafić na granicę z Ukrainą, aby strzec bezpieczeństwa państwowego. Łukaszenka zaznaczył, że praca żołnierzy nie jest łatwa, a niedobory w personelu rolniczym zostaną uzupełnione przez urzędników, którzy również będą musieli pracować w polu. Każde niewykonanie rozkazu skutkować ma służbą wojskową. Władze Białorusi kontrolują około 90% gruntów rolnych, a system zbiorów oparty jest na dawnych kołchozach i sowchozach. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Wrocławiu 22 lipca 2026 roku prognozowana maksymalna temperatura wyniesie 22 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą na poziomie 23 stopni. Zachmurzenie ma wynieść 57%, a przewidywane opady deszczu to 1 mm. Słońce wstanie o godzinie 5.02 i zajdzie o 20.54. W kolejnych dniach przewidziany jest stopniowy spadek temperatury oraz przelotne opady deszczu. W dniach od 25 do 30 lipca prognozowane są wyższe temperatury, osiągające do 29 stopni Celsjusza. Liść laurowy, znany głównie z zastosowań kulinarnych, ma również szersze znaczenie, sięgające czasów starożytnych, kiedy był symbolem zwycięstwa. Oprócz tradycyjnych zastosowań, liście laurowe mogą działać odprężająco i wspierać walkę z nieprzyjemnymi zapachami w sypialni, a także odstraszać owady. W dawnych wierzeniach umieszczanie 3 lub 7 liści miało przynosić szczęście i dobrobyt. Mimo że liść laurowy jest uznawany za bezpieczny, osoby z przewlekłymi chorobami powinny zachować ostrożność w jego stosowaniu. Warto pamiętać, że wiele przypisywanych mu właściwości opiera się na tradycji, a nie na potwierdzonych badaniach naukowych. Nocny atak Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych na Iran miał miejsce w dniu dzisiejszym, a jego celem były irańskie centra dowodzenia oraz infrastruktura wojskowa. W Teheranie po raz pierwszy od 11 dni uruchomiono obronę przeciwlotniczą, co potwierdziły irańskie media. Amerykańskie dowództwo centralne zaznaczyło, że działania te mają na celu ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania żegludze w cieśninie Ormaz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł, że wojska amerykańskie mogą wkrótce zaatakować miejsca przechowywania zapasów uranu przez Iran. Po atakach Iran może potrzebować 25 lat na odbudowę. Szef Pentagonu, Pete Hegseth, poinformował amerykański Senat, że dotychczasowy koszt wojny z Iranem wynosi około 37 miliardów 700 milionów dolarów, a eksperci przewidują, że suma ta może być znacznie wyższa. Administracja Stany Zjednoczone ubiega się o dodatkowe 68 miliardów dolarów na pokrycie kosztów konfliktu, co budzi wątpliwości niektórych senatorów. Hegseth zasugerował, że Rosja i Chiny wspierają Iran, co potwierdzili również niektórzy senatorowie podczas wysłuchania. Pentagon równocześnie wnioskuje o 1 bilion 500 miliardów dolarów w ramach nadchodzącego budżetu obronnego. Dodatkowe środki mają być priorytetem w obliczu trwającego konfliktu. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego według najnowszego sondażu pracowni Opinia 24 samodzielnie przekroczyłoby próg wyborczy. Morawiecki opublikował nagranie, w którym podkreślił, że nie pozwoli na sprowadzenie 8-letnich osiągnięć do personalnych porachunków. W odpowiedzi na jego słowa Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, wyraził zadowolenie, zaznaczając, że Morawiecki chce pozostać w partii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował Michała Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, co może wpłynąć na dalsze działania militarne kraju. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk odwołał zastępczynię prokuratora rejonowego w Lublińcu w związku z kontrowersyjną decyzją o wypuszczeniu sprawcy wypadku drogowego. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie dolnośląskim na drodze S3, a między węzłem Legnica Południe, a węzłem Jawor Północ występują utrudnienia. Do jutra do 21 w województwie śląskim na drodze A1A przy MOP Jarowin Wschód trwają prace drogowe. Od 9 rano do środy do 17 na drodze A4 w Katowicach obowiązują ograniczenia. Również na drodze S1 w budowie między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą Ruch odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do słuchania radia DHT Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rafał Trzaskowski pochwalił Jarosława Kaczyńskiego za jego reakcję na kontrowersyjne słowa Przemysława Czarnka dotyczące pomocy dla Ukrainy. Kaczyński skrytykował Czarnka, wskazując, że jego wypowiedź zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. Prezydent Warszawy zauważył, że problemy wewnętrzne w PiS nie są dla niego powodem do zmartwienia, ale wyraził obawy o rosnący radykalizm w partii. Trzaskowski stwierdził, że Kaczyński stracił kontrolę nad sytuacją w PiS, co może prowadzić do dalszych podziałów. Ukraińskie drony zaatakowały centrum logistyczne Wildberries w Krasnodarze, co spowodowało poważne pożary. Atak miał miejsce w nocy z 21 na 22 lipca i był częścią szerszej ofensywy na rosyjskie obiekty. W wyniku incydentu zginęło co najmniej 8 osób, a wiele innych odniosło rany. Firma Wildberries tymczasowo wykofała ze sprzedaży towary z uszkodzonych centrów. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania dokumentujące ogromne pożary. Rosyjskie postępy w zdobywaniu terytoriów znacznie wyhamowały, zwłaszcza na początku 2026 roku. Ukraina odzyskała około 213 km2 w południowo-wschodniej części kraju, co oznacza pierwszy miesiąc, w którym Rosja straciła więcej niż zdobyła od listopada 2023 roku. Użycie dronów przez Ukrainę oraz problemy z rosyjską logistyką przyczyniły się do spowolnienia rosyjskiej ofensywy. Walki w Donbasie nadal trwają, a straty obu stron są znaczące, z szacunkami, że Rosja poniosła około 1 200 000 strat osobowych, a Ukraina od 500 do 600 tysięcy. W Wrocławiu 22 lipca 2026 roku prognozowana maksymalna temperatura wyniesie 22 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą wynoszącą 23 stopnie Celsjusza. Zachmurzenie ma wynieść 57%, a przewidywane opady deszczu to 1 mm. Słońce wstanie o godzinie 5.02, a zajdzie o 20.54. W kolejnych dniach prognozowany jest stopniowy spadek temperatury oraz przelotne opady deszczu. W dniach 25 do 30 lipca przewidywane są wyższe temperatury, osiągające do 29 stopni Celsjusza. Prawie połowa Polaków, dokładnie 49,5%, opowiada się za odwołaniem minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla dziennika Gazety Prawnej. Zaledwie 18,9% badanych chce, aby minister pozostała na stanowisku. Premier Donald Tusk zaprezentował we wtorek postępy prac nad reformą systemu ochrony zdrowia, której przygotowanie leży w gestii minister. Wśród młodszych respondentów w wieku od 25 do 34 lat, aż 59,1% opowiada się za dymisją minister. W najbliższych tygodniach planowane są konsultacje dotyczące projektów ustaw związanych z reformą. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 8 rano na drodze S3A w województwie dolnośląskim na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Jawor Północ koło Jawora obowiązują ograniczenia. Do jutra do 21 na autostradzie A1 przy MOPI Jarowin Wschód w województwie śląskim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Również od 9 rano do środy do 17 na drodze A4 w Katowicach występują prace drogowe. Na drodze S1 w województwie śląskim w związku z budową odcinka węzeł Kosztowy Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Słuchajcie dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Zarząd Regionu Opolskiego Koalicji Obywatelskiej rozwiązał powiatowe struktury partii w Brzegu, co skutkuje odejściem radnych, w tym przewodniczącego Waldemara Wysockiego. Decyzja ta jest wynikiem narastającego konfliktu z burmistrzynią Violettą Jaskulską-Palus, szczególnie po głosowaniu nad wotum zaufania dla niej. Wysocki oskarża władzę o brak dialogu i określa sytuację jako sąd kapturowy. Burmistrzyni zaprzecza, że miała wpływ na działania regionalnych władz. Problemy zaczęły się w 2025 roku, kiedy to rozważano podwyżkę podatków od nieruchomości. Aż 46% Polaków wskazało, że chciałoby, aby po ewentualnym odejściu Jarosława Kaczyńskiego jego miejsce w Prawie i Sprawiedliwości zajął były premier Mateusz Morawiecki. Wśród sympatyków PiS Morawiecki cieszy się wsparciem na poziomie 34%. Drugie miejsce w sondażu zajmuje Przemysław Czarnek z 18%, a na trzecim miejscu znajduje się Beata Szydło z 15%. Zbigniew Ziobro otrzymał 9% głosów, a 12% respondentów wskazało inną osobę jako potencjalnego następcę Kaczyńskiego. Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Polster na zlecenie Super Expressu. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim mają znaczące zaległości w wpłatach na Prawo i Sprawiedliwość. Michał Dworczyk i Waldemar Buda powinni wpłacić po 115 tysięcy złotych, a dokonali wpłat odpowiednio 18 tysięcy złotych i 30 tysięcy złotych. Piotr Müller również ma zaległości, wpłacając 56 500 zł zamiast wymaganej kwoty. Konflikt w partii narasta, co może prowadzić do dalszych napięć w jej strukturach. Przez Polskę przechodzą fronty atmosferyczne, przynosząc intensywne burze i opady deszczu, szczególnie na północy kraju. W ciągu dnia mieszkańcy północnych województw mogą spodziewać się opadów do 20 mm oraz porywów wiatru do 65 km na godzinę. W nocy burze mogą się utrzymywać, z kumulacjami opadów sięgającymi 30 mm oraz możliwością wystąpienia niewielkiego gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami, wydając pierwszego stopnia ostrzeżenia dla województw warmińsko-mazurskiego oraz północnych i środkowych powiatów pomorskiego i zachodniopomorskiego. Przewiduje się również rozszerzenie ostrzeżeń na inne regiony Polski w czwartek. Francuski parlament przyjął ustawę, która zakazuje dzieciom poniżej 15 roku życia korzystania z mediów społecznościowych oraz używania telefonów komórkowych w liceach. Zakaz wejdzie w życie od 1 września dla nowych kont, a istniejące będą stopniowo zamykane do 1 stycznia 2027 roku. Ustawa, wspierana przez prezydenta Emmanuela Macrona, wprowadza również obowiązek weryfikacji wieku użytkowników przez platformy społecznościowe. W szkołach licealnych mogą być wprowadzone wyjątki od zakazu korzystania z telefonów, a nowe przepisy mają być zgodne z regulacjami Unii Europejskiej. Po przyjęciu ustawy prezydent Macron zapowiedział dalsze działania w celu ochrony dzieci w internecie. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie dolnośląskim na drodze S3A między węzłem Legnica Południe a węzłem Jawor Północ kierowcy napotkają ograniczenia na odcinku drogi numer 303. Do jutra do 21 w województwie śląskim na autostradzie A1 w Moprowin Wschód trwają prace przy drodze A1A na kilometrze 22 lipca. Od 9 rano do środy do 17 na drodze A4 w Katowicach obowiązują ograniczenia numer 340 równolegle na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy. Odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Unia Europejska planuje wprowadzenie nowego pakietu sankcji wobec Rosji, jednak napotyka na opór ze strony niektórych krajów członkowskich. Grecja sprzeciwia się zakazowi transportu rosyjskiego gazu, co może negatywnie wpłynąć na jej przemysł transportowy. Dodatkowo, austriacki Raiffeisen Bank domaga się rekompensaty za straty poniesione w Rosji, co opóźnia negocjacje. Ambasadorowie Unii Europejskiej mają podjąć kolejną próbę sfinalizowania sankcji w środę. Mimo że brak łatwych celów po wprowadzeniu dotychczasowych 20 pakietów utrudnia podjęcie decyzji. Rosyjskie ataki na Morzu Czarnym niemal całkowicie zablokowały eksport ukraińskiego zboża, a w magazynach zalega około 3 miliony ton. Propozycje przekierowania eksportu przez porty nad Dunajem oraz lądowe trasy do Unii Europejskiej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wzrost ataków w lipcu doprowadził do śmierci 11 osób, a rolnicy decydują się na magazynowanie zboża zamiast sprzedaży po niskich cenach, które spadły o 15 do 20 euro za tonę. Dodatkowo koszty transportu i produkcji wzrosły, co pogarsza sytuację rolników. Maturzyści, którzy złożyli wnioski o wgląd do swoich prac maturalnych, mogą otrzymać terminy na październik, co uniemożliwia im udział w rekrutacji na uczelnie. Wzrost liczby wniosków jest spowodowany większą liczbą absolwentów oraz rosnącą popularnością tej procedury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej potwierdził, że terminy są uzależnione od możliwości obsługi w okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz liczby zgłoszeń. Maturzyści zwracają uwagę, że opóźnienia w wglądzie mają kluczowe znaczenie dla ich przyszłości edukacyjnej. Donald Trump zatwierdził przełomowe porozumienie nuklearne z Arabią Saudyjską, które otwiera drogę do stworzenia cywilnego programu nuklearnego w tym kraju. Umowa, obowiązująca przez 30 lat, obejmuje również budowę zakładów wzbogacania uranu przez amerykańskie firmy, a jej wartość sięga dziesiątek miliardów dolarów. Kongres przeanalizuje dokument, budząc wątpliwości dotyczące możliwości militarnego wykorzystania technologii. Arabia Saudyjska zapewnia o pokojowym charakterze swoich planów, mimo wcześniejszych zapowiedzi księcia Mohammeda ibn Salmana. Prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz Nicolas Maduro zaproponowali rozpoczęcie procesu sądowego w sprawie zarzutów o przestępstwa narkotykowe w czerwcu 2027 roku. Maduro oraz jego żona Cilie Flores zostali zatrzymani i przetransportowani do Nowego Jorku, gdzie stawiają czoła tym zarzutom. Obrońcy Maduro domagają się oddalenia sprawy, argumentując, że jako głowa suwerennego państwa nie powinien być sądzony w Stanach Zjednoczonych. Władze amerykańskie nie uznają Maduro za prawowitego prezydenta Wenezueli od 2019 roku. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: This is DHT Radio.

0: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 2. Uzbrojone rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 przeleciały nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego, a ich lot trwał niemal 4 godziny. Maszyny były eskortowane przez myśliwce Su-35S, które mają zdolność przenoszenia broni jądrowej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zapewnia, że loty odbywają się zgodnie z zasadami korzystania z międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Sojusz Północnoatlantycki monitorowało te działania, określając je jako planowe patrole. Rosyjskie loty nad Bałtykiem są regularne, a załogi wykonują misje w różnych regionach. Australia zwiększa swoje wpływy na południowym Pacyfiku, podpisując nowe traktaty obronne z Papuą-Nową Gwineą, Fidżi i Vanuatu. Działania te mają na celu rozszerzenie sieci bezpieczeństwa w regionie, co powoduje, że państwa Pacyfiku szukają nowych sojuszy, obawiając się chińskiej dominacji. W odpowiedzi na te zmiany Chiny testują rakiety balistyczne na Pacyfiku, co ma być sygnałem dla regionu. Australia koncentruje się na inwestycjach w energię odnawialną i infrastrukturę, odpowiadając na potrzeby wysp Pacyfiku. Oleksandr Syrski, odwołany ze stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy, zadeklarował, że będzie nadal służył Ukrainie. W swoim oświadczeniu na kanale w Telegramie podkreślił, że wojna trwa od 2014 roku, a jego dowództwo miało miejsce w trudnym okresie. W trakcie jego kadencji w 2026 roku udało się wyzwolić 700 km2 terytorium. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił nowego szefa Sił Zbrojnych, Michała Drapatę, po kontrowersjach związanych z dymisją Syrskiego, która zbiegła się z protestami przeciwko usunięciu ministra obrony. Aleksander Łukaszenko zapowiedział surowe środki wobec rolników, którzy nie wypełniają swoich obowiązków podczas żniw. Osoby zaniedbujące swoje zadania mogą zostać skierowane do wojska lub na granicę z Ukrainą. W raporcie Komitetu Kontroli Państwowej wskazano na braki sprzętowe oraz niedobór operatorów maszyn rolniczych. Łukaszenko podkreślił, że nie zamierza karać więzieniem, lecz wysłać niesfornych pracowników do wojska, gdzie warunki mają być trudne. Ukraiński myśliwiec F-16 zestrzelił rosyjski myśliwiec Su-35, co potwierdził amerykański generał Dan Kane. Zdarzenie miało miejsce 8 lipca, a szczegóły dotyczące jego przebiegu pozostają niejasne. Rosyjskie źródła rozważają różne scenariusze, w tym możliwą rolę systemu Patriot. Wstępne informacje sugerują, że do zestrzelenia doszło za pomocą pocisku powietrze-powietrze IM-120C8. Su-35 to nowoczesny myśliwiec, który wszedł do służby w 2014 roku. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polskie domy są w dużej mierze uzależnione od produktów z Chin. CO zostało podkreślone w multimedialnym reportażu Onetu Dom z Chin. Autorzy odkryli, że większość elementów w polskich gospodarstwach domowych, od mebli po sprzęt AGD, pochodzi z państwa środka. Chiny zaczynają dominować w relacjach z Rosją, co może prowadzić do destabilizacji globalnego ładu, ponieważ Moskwa staje się coraz bardziej zależna od Pekinu. W kontekście tej zmiany Rosja ryzykuje utratę wpływów, gdyż Chiny zyskują na znaczeniu w tej relacji. W Polsce nadchodzi znaczące załamanie pogody, z ulewnymi deszczami i burzami, szczególnie na północy kraju. Fala zimna ma utrzymać się przez 2 dni z najniższymi temperaturami w lipcu, które w nocy mogą spaść do 10 stopni Celsjusza. W weekend przewiduje się chwilowe ocieplenie, lokalnie do 30 stopni Celsjusza. Jednak w kolejnych dniach znowu spodziewane są intensywne opady, sięgające 40 mm. Nowa fala burz ma nadejść w poniedziałek. Rosja wprowadziła nowe priorytety dostaw paliwa, nadając najwyższy priorytet odbiorcom państwowym oraz potrzebom komunalnym. W związku z tym stacje benzynowe otrzymały najniższy priorytet, co prowadzi do niedoboru paliwa w kraju. Kryzys ten trwa od maja, głównie z powodu ataków na rosyjskie rafinerie, które ograniczyły produkcję. Analitycy przewidują, że odbudowa rynku paliwowego zajmie czas, a znaczący wzrost produkcji można oczekiwać dopiero pod koniec roku. Mateusz Morawiecki opublikował nowy post w serwisie X, w którym podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość powinno być różnorodne, a nie hermetyczne. Zaznaczył, iż partia jest wspólnym domem milionów Polaków, a nie własnością jakiejkolwiek grupy. Konflikt wewnętrzny w PiS nasila się, a Morawiecki regularnie apeluje o jedność w partii. Obecna sytuacja w PiS wiąże się z coraz ostrzejszymi starciami między frakcjami. 25 republikańskich kongresmenów zaapelowało do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o podjęcie działań przeciwko regulacjom cyfrowym Unii Europejskiej, które ich zdaniem niesprawiedliwie obciążają amerykańskie firmy technologiczne. W liście wskazali na potrzebę przeprowadzenia dochodzeń handlowych oraz zagrożenie dla konkurencyjności amerykańskich koncernów. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier podkreślił, że Unia Europejska ma prawo do regulowania działalności gospodarczej na swoim terytorium i zaprzeczył oskarżeniom o dyskryminację. Kongresmeni ostrzegli, że w przypadku braku szybkich rezultatów z dialogu, Stany Zjednoczone powinny rozważyć zastosowanie dostępnych instrumentów handlowych, w tym nałożenie ceł. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. PiS narasta konflikt dotyczący Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego. Władze partii żądają od jej członków rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu, grożąc konsekwencjami w przypadku odmowy. Morawiecki zapowiedział kontynuację działalności stowarzyszenia oraz apelował o jedność w partii. Najbliższy czwartek będzie kluczowym dniem, gdyż upływa termin składania oświadczeń przez członków PiS w sprawie przynależności do organizacji politycznych. Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, opuścił stowarzyszenie, ale stanął w obronie jego inicjatywy, podkreślając potrzebę jedności w partii. Generał Mychajło Drapaty został mianowany nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Drapaty, znany z dowodzenia w kluczowych operacjach, takich jak wyzwolenie Chersonia, ma na celu reformowanie armii i walkę z korupcją. Wprowadza zmiany strukturalne, które mają przekształcić kulturę dowodzenia, przechodząc od kultury strachu do kultury odpowiedzialności. Nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony stara się także zmieniać zasady funkcjonowania systemu wojskowego, aby lepiej odpowiadać na codzienne wyzwania żołnierzy. Drapaty podkreśla, że milczenie w obliczu problemów nie jest przejawem odpowiedzialności, a jego celem jest maksymalne wykorzystanie dostępnych możliwości. Ponad 3000 obcokrajowców zginęło w armii rosyjskiej podczas inwazji na Ukrainę, według informacji portalu Brytyjska Telewizja Publiczna. Największe straty poniosła Korea Północna, gdzie zginęło 2304 żołnierzy, a na kolejnych miejscach znajdują się Uzbekistan z 229 ofiarami oraz Tadżykistan z 99 poległymi. Rosja rekrutowała najemników także z takich krajów jak Kuba, Nepal, Indie, Sri Lanka i Jemen. Wielu z nich trafiło na front po odbyciu kar w rosyjskich więzieniach. Marcin Horawa z Prawa i Sprawiedliwości odmówił przeprosin dla Kacpra Płażyńskiego, twierdząc, że nie ma za co przepraszać. Płażyński wysłał przedsądowe wezwanie, w którym domaga się przeprosin oraz wpłaty 50 tysięcy złotych na fundację jego żony. Horawa zapowiedział, że czeka na proces sądowy, w trakcie którego będą badane jego oskarżenia dotyczące Płażyńskiego. Konflikt między politykami narastał po krytyce Płażyńskiego wobec działań premiera Mateusza Morawieckiego. Budynek, w którym urodził się Adolf Hitler, w austriackiej miejscowości Braunau am Inn, został przekształcony w posterunek policji. Decyzja o tej zmianie zapadła w 2019 roku, po tym jak dwa lata wcześniej nieruchomość przeszła w posiadanie państwa. Wcześniej mieściła się tam organizacja charytatywna, jednak lokalne władze obawiały się, że zbyt duża dostępność budynku przyciągała niepożądane grupy. Komitet Mauthausen, zrzeszający ocalałych z Holokaustu, krytykuje tę decyzję, wskazując na potrzebę większej uwagi na zbrodnie Hitlera. Mimo kontrowersji, większość mieszkańców Braunau popiera przekształcenie budynku na posterunek policji. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oraz sekretarz stanu Stany Zjednoczone Marco Rubio spotkają się na Filipinach podczas konferencji krajów ASEAN. Ławrow potwierdził, że rozmowy odbędą się jutro w pierwszej połowie dnia. Sekretarz stanu Stany Zjednoczone zaznaczył, że Stany Zjednoczone chcą odegrać konstruktywną rolę w procesie zakończenia wojny na Ukrainie. Moskwa liczy, że Waszyngton nie odrzucił jeszcze swoich propozycji przedstawionych w Anchorage. Ruch Houthi ogłosił blokadę cieśniny Bab al-Mandab, co stanowi poważną eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie. Blokada zagraża szlakom transportu ropy, w tym trasie do Janbu w Arabii Saudyjskiej, i może prowadzić do wzrostu cen ropy o około 10 dolarów za baryłkę. Houthi, wspierani przez Iran, zapowiedzieli embargo morskie w odpowiedzi na atak na lotnisko w Sanie. Ekspert Ben Cahill z think tanku Atlantic Council podkreśla, że ta groźba ma poważne konsekwencje dla regionu i globalnych rynków energetycznych. Zakończyła się 8-tygodniowa obserwacja psychiatryczna Alana G., podejrzanego o brutalne zabójstwo współlokatora w Słupsku. Biegli psychiatrzy mają do końca września sporządzić opinię na temat stanu psychicznego podejrzanego, który pozostaje w areszcie do 28 sierpnia. Alan G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, zbezczeszczenie zwłok oraz usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Do zbrodni doszło 24 listopada ubiegłego roku, a ciało ofiary zostało odnalezione w parku. Grozi mu kara dożywocia. Kryptowaluty, w tym token i niewymienne NFT, są coraz częściej wykorzystywane do finansowania terroryzmu, jak wynika z informacji hiszpańskiej agencji EFE. Ekstremiści mogą pozyskiwać środki i ukrywać nielegalne przepływy finansowe, prowadząc operacje, które umykają uwadze służb. Hiszpańskie prawo wymaga od firm zajmujących się wirtualną wymianą walut podejmowania działań zapobiegających praniu pieniędzy, jednak przestępcy stosują różne metody, aby zminimalizować ryzyko wykrycia. W ostatnich kampaniach zebrano na rzecz Hamasu ponad 1,5 miliona dolarów, a podobne działania mają miejsce na całym świecie. 42-letni mężczyzna został zatrzymany po dokonaniu rozboju w firmie w Kórniku, gdzie związał pracownika ochrony, używając do tego noża i pistoletu hukowego. Napastnik ukradł sejf oraz kluczyki do firmowego auta, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Po kilku godzinach poszukiwań porzucony sejf i skradzione auto zostały odnalezione. Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i grozi mu nawet 20 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany. To były wiadomości Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Alerty obowiązują od godziny 19 w środę do godziny 8 w czwartek. Możliwe opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 65 km na godzinę. W czwartek burze i deszcz obejmą całą Polskę, jednak nie będą bardzo gwałtowne. 26-letnia kobieta usłyszała zarzuty za przemoc wobec 2 13-letnich ukraińskich dziewczynek w Legnicy. Incydent miał miejsce przy ulicy Polarnej, gdzie kobieta miała kilkukrotnie zaczepiać dziewczynki, a następnie uderzyć jedną z nich oraz chłopaka, który próbował je obronić. Sąd zastosował wobec niej dozór policji oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Oskarżonej grozi kara pozbawienia wolności do 7,5 roku. Policja kontynuuje zbieranie dowodów oraz nagrań w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na obiekty holdingu rolnego Miratorg w obwodzie briańskim w Rosji, co spowodowało poważne uszkodzenia budynków produkcyjnych oraz pożar. W wyniku ostrzału ranny został strażnik, jednak żaden z pracowników nie odniósł poważnych obrażeń. Atak miał miejsce w nocy z 21 na 22 lipca, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził te działania, określając je jako dalekosiężne sankcje przeciwko Rosji. Miratorg, największy producent wieprzowiny i wołowiny w Rosji, produkuje 30 ton produktów dziennie. W Braunau am Inn, miejscu narodzin Adolfa Hitlera, otwarto nowy komisariat policji. Remont budynku, który od 2016 roku należy do państwa austriackiego, kosztował około 20 milionów euro. Lokalne władze liczą, że nowa placówka pomoże w monitorowaniu podejrzanych osób, w tym neonazistów. Budynek został przebudowany, aby uczynić go mniej rozpoznawalnym. Lipiec przynosi chłodne i deszczowe dni, a w najbliższych godzinach prognozowane są gwałtowne opady i burze. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 15 do 20 stopni Celsjusza, co wpłynie na obniżenie komfortu. W weekend oczekiwany jest krótki powrót słońca, a temperatura ma wzrosnąć do około 30 stopni Celsjusza. Długoterminowe prognozy wskazują na możliwe ocieplenie na przełomie lipca i sierpnia oraz więcej słonecznych dni. Druga połowa sierpnia może przynieść więcej deszczu i burz, ale nadal będzie ciepło. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kanton Ticino w Szwajcarii boryka się z poważnymi problemami związanymi ze starzejącą się populacją, gdzie 1/4 mieszkańców to osoby emerytalne. Wysokie koszty opieki zdrowotnej prowadzą do wzrostu zagrożenia ubóstwem wśród starszych osób, a młodsze pokolenie emigruje w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Władze wprowadziły nowe zasady dotyczące opłat za usługi opiekuńcze, jednak system jest przeciążony i niewydolny. Wiele starszych osób pozostaje bez wystarczającego wsparcia, co pogłębia problem społeczny w regionie. Chiny odrzuciły propozycję budowy gazociągu Siła Syberii 2, co stanowi poważny cios dla Rosji, która liczyła na wsparcie gospodarcze w tym projekcie. Różnice w oczekiwaniach cenowych są znaczące, gdyż Pekin proponuje $50 za 1000 metrów sześciennych gazu, podczas gdy Moskwa żąda $250. Ta sytuacja pokazuje, że Chiny nie są uzależnione od rosyjskiego gazu i mają możliwość korzystania z alternatywnych źródeł. Zmienia to dynamikę negocjacji, w której to Pekin zyskuje przewagę nad Moskwą. Iran ostrzegł Bułgarię przed konsekwencjami współpracy z Stanami Zjednoczonych, określając amerykańskie siły mianem terrorystycznej armii. Bułgarska Komisja Obrony zgodziła się na tymczasowe rozmieszczenie amerykańskich samolotów i żołnierzy w bazie Bezmer, co minister obrony Bułgarii uznał za niegroźne dla bezpieczeństwa narodowego. W odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych, Iran nasila ataki na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Były dowódca Centralnego Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych wskazał na potrzebę zmiany lokalizacji baz Stanów Zjednoczonych w regionie. Władimir Putin planuje wznowić negocjacje pokojowe z Ukrainą po zdobyciu Doniecka. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zadeklarowało, że kontrola nad Donbasem ma zostać osiągnięta do końca roku. Niektórzy analitycy wojskowi wskazują, że taki cel może być nierealny przed końcem 2026 roku, a niektórzy sugerują, że może to zająć do 2027 roku. Sojusz Północnoatlantycki ocenia, że Rosja nie zdoła zdobyć Donbasu przed 2028 lat. Władimir Putin otrzymał także datę, do której Rosja ma zrealizować plan zdobycia Doniecka. Sąd Najwyższy orzekł ostateczne dożywocie dla Jakuba A. za zabójstwo 10-letniej Krystyny Zmrowin, które miało miejsce 13 czerwca 2019 roku. Sprawca, który zadał dziewczynce 30 ran kłutych, został zatrzymany 4 dni po zbrodni. Sąd uznał, że był on poczytalny w momencie popełnienia czynu, co potwierdzili biegli. Jakub A. wcześniej został skazany na dożywocie, a Sąd Okręgowy w Świdnicy orzekł, że będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 30 latach. Prokuratura nie ujawnia motywów zbrodni, wskazując jedynie, że dziewczynka znała sprawcę. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między Lisewem a Turznem występują utrudnienia. Do 17 w województwie śląskim na 4 w Katowicach trwają prace. Do 18 w województwie wielkopolskim na DK92 przy węźle w Tarnowie Podgórnym na lewej jezdni w kierunku świeckiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Na drodze S1 w województwie śląskim między Kosztowem a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic, gdzie remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: The latest and the greatest. All your favorite music.
3: Really good music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Przewodniczący Dumy Państwowej Rosji, Wiaczesław Wołodin, zaproponował organizację szkoleń wojskowych dla deputowanych w czasie ich urlopów, aby poprawić ich zrozumienie funkcjonowania sił zbrojnych. Wołodin zaznaczył, że politycy powinni być wszechstronnie przygotowani, ponieważ nie wszyscy mają doświadczenie wojskowe. Uczestnictwo w szkoleniach ma zwiększyć odpowiedzialność deputowanych przy uchwalaniu ustaw dotyczących armii. Ministerstwo Obrony obiecało zająć się szczegółami i harmonogramem tych zgrupowań. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że konieczne jest wyeliminowanie pijanych kierowców, którzy stanowią zagrożenie na drogach. W ostatnim przypadku kierowca zatrzymany na autostradzie A1 miał 2,7 promila alkoholu i został wypuszczony przez prokuraturę. Przemysław Rosati, szef polskich adwokatów, apeluje o zmiany w prawie oraz informatyzację sądów, co ma zwiększyć skuteczność walki z pijanymi kierowcami. Istnieje potrzeba stworzenia rejestru kierowców objętych zakazami, co pozwoli sądom na lepszą ocenę sytuacji sprawców. Braki kadrowe w policji wpływają na skuteczność kontroli i bezpieczeństwo na drogach. Nowy brytyjski minister obrony, Wes Streeton, skrytykował Izrael za niewypełnianie oczekiwań w Strefie Gazy, nie odnosząc się jednak do swojej wcześniejszej ostrej krytyki. W odpowiedzi na pytania dotyczące sprzedaży broni do Izraela, minister wyraził obawy, nie potwierdzając decyzji rządu w tej sprawie. Premier Andy Bernem przeprosił za kontrowersyjną początkową reakcję Partii Pracy na konflikt w Strefie Gazy. Wes Streeton odmówił również zobowiązania do zwiększenia wydatków na obronę, które były wcześniej planowane przez jego poprzednika. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego, powołując na jego miejsce Michała Drapatego. Decyzja ta jest interpretowana jako odpowiedź na protesty związane z dymisją ministra obrony Michała Fiodorowa, który wskazywał na Syrskiego jako przeszkodę w reformach wojskowych. Komentatorzy mają różne zdania na temat tego posunięcia. Niektórzy krytykują Zełenskiego za brak politycznej siły, inni postrzegają to jako krok w stronę reform armii. Ukraińscy eksperci wskazują na zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tej decyzji. W Warszawie, przy ulicy Sobieskiego 100, powstanie nowoczesne osiedle z 180 mieszkaniami komunalnymi, które zastąpi dawne budynki radzieckich dyplomatów. Konkurs na modernizację wygrała pracownia JSK Architekci, która otrzyma 100 tysięcy złotych za swoją koncepcję. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 132 miliony złotych, a nowe osiedle będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowana jest adaptacja głównego budynku oraz budowa nowych obiektów w miejscu zburzonych budynków. Wizualizację projektu można oglądać w warszawskim pawilonie architektury do 2 sierpnia. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie śląskim na 4 Katowicach występują utrudnienia. Również na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz lewą w kierunku Pyrzowic. Do 18 w województwie wielkopolskim na DK92 przy węźle Tarnowo-Podgórne na lewej jezdni w kierunku Świeckiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Od 15 do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między Lisewem a Turzem występują utrudnienia. Również na DK15 między Toruniem a Kowalewem Pomorskim kierowcy napotykają problemy. Od 17 do 19 w województwie mazowieckim na S2 między węzłem Wilanów a węzłem Wałmidzyszyński występują utrudnienia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ponad 40% Polaków jest przekonanych, że Mateusz Morawiecki założy własną partię polityczną, według najnowszego sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Największa wiara w ten scenariusz pochodzi od wyborców powyżej 50 roku życia. Przeprowadzony 21 lipca 2026 roku sondaż objął 803 ankietowanych, z czego 21,8% osób jest przeciwnego zdania, a 37,3% nie ma zdania. Morawiecki na razie nie zapowiada rezygnacji z dotychczasowego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Michajło Fedorów, były minister obrony Ukrainy, zyskał w ostatnim tygodniu 30 punktów procentowych zaufania w sondażach, osiągając wynik 65%. Protesty przeciwko jego dymisji odbywają się w wielu miastach Ukrainy, a 72% badanych sprzeciwia się jego odwołaniu. Fedorów zajmuje drugie miejsce w rankingu popularności, wyprzedzając prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który spadł na czwarte miejsce z wynikiem 59%. Dymisja Ołeksandra Syrskiego również wpłynęła na spadek jego poparcia, które zmniejszyło się z 39% do 23%. Nowy myśliwiec Wielkiej Brytanii, Tempest, wzbudza ogromne zainteresowanie wśród ekspertów dzięki swoim imponującym rozmiarom. Jest to pierwszy myśliwiec szóstej generacji stworzony w międzynarodowej koalicji z udziałem Wielkiej Brytanii, Japonii, Włoch i Kanady, zaprojektowany przez koncern Ball Systems. Tempest został zaprezentowany na targach w Farnborough, gdzie porównano go do amerykańskiego bombowca B-21, wskazując na jego bardziej bombowy niż myśliwiecki wygląd. Samolot ma wejść do służby w 2035 roku, a dalsze informacje na jego temat będą podawane w nadchodzących latach. Stołeczni policjanci zatrzymali 38-letniego obywatela Ukrainy, który zrzucił plecak na tory stacji metra Centrum, co spowodowało paraliż linii M1. W wyniku incydentu ewakuowano kilkuset pasażerów, a ruch pociągów został wstrzymany na stacjach Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. Pirotechnicy nie znaleźli w plecaku materiałów wybuchowych, a mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen i wkrótce zostanie wydalony z Polski. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera jest Przemysław Czarnek, jak potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek. Odniósł się on do informacji medialnych sugerujących, że na to stanowisko miałby być nominowany Zbigniew Bogucki, jednak zapewnił, że taki scenariusz nie jest rozważany. Bochenek zaznaczył, że jeśli PiS wygra nadchodzące wybory, Czarnek zostanie premierem. Dodał również, że dziennikarz, który opublikował te spekulacje, powinien opierać się na faktach. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie śląskim na 4 Katowicach występują utrudnienia. Również na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz lewą w kierunku Pyrzowic. Do 18 w województwie wielkopolskim na DK92 przy węźle Tarnowo-Podgórne na lewej jezdni w kierunku Świeckiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Od 15 do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między Lisewem a Tużnem występują utrudnienia. Również na DK15 między Toruniem a Kowalewem Pomorskim kierowcy napotykają problemy. Od 17 do 19 w województwie mazowieckim na S2 między węzłem Wilanów a węzłem Wałmiedzyszyński występują utrudnienia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Nowym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy został generał Michał Drapaty, który otrzymał od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zadania wzmocnienia działań ofensywnych oraz rozwijania nowych technologii. Priorytetem pozostaną operacje dronowe na tyłach wroga. Drapaty zapowiedział, że będzie działał odpowiedzialnie, unikając głośnych obietnic, a szefem sztabu generalnego został generał Ihor Skajbiuk. Drapaty, urodzony w Kamieńcu Podolskim, jest weteranem walk w Donbasie i kawalerem orderu Bohdana Chmielnickiego. 7 osób topiło się w Morzu Bałtyckim w Dziwnowie, jednak dzięki szybkiej reakcji świadków zdarzenia zostały uratowane. Ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa otrzymali zgłoszenie przed godziną 21 i natychmiast wysłali na miejsce zespoły nawodne oraz lądowe. Na plaży okazało się, że poszkodowani zostali już wyciągnięci na brzeg, a jedna osoba, która rzuciła się na ratunek, wymagała pomocy medycznej. Ratownicy ponownie apelują o rozwagę nad wodą, podkreślając, że chwila nieuwagi może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Od początku roku w Polsce utonęło już 133 osoby. Rosja przygotowała raport, w którym twierdzi, że w krajach bałtyckich naruszane są prawa ludności rosyjskojęzycznej. Moskwa planuje odwołać się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie. CEO wzbudza kontrowersje, ponieważ litewskie media oceniają, że raport zawiera nieprawdziwe informacje o liczbie osób bez obywatelstwa. Ekspertka Eugenia Kowaliowa podkreśliła, że sytuacja rosyjskojęzycznych w państwach bałtyckich przypomina tę z Ukrainy, gdzie Rosja również argumentowała o ochronie praw tej grupy. Ponadto raport krytykuje Litwę za rzekome poparcie dla zbrodni nazistowskich oraz prowadzenie polityki rusofobicznej. Władze w Wilnie odrzucają te oskarżenia, wskazując na spadek liczby osób bezpaństwowych w regionie. 2 rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 wykonały planowany lot nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego, eskortowane przez myśliwce Su-35S. W trakcie misji do bombowców dołączyły także myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego, działające w ramach Baltic Air Pelicin. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zapewnia, że loty odbywają się zgodnie z zasadami korzystania z międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Maszyny najprawdopodobniej wystartowały z lotniska Szajkówka, położonego około 300 km na południowy zachód od Moskwy. Incydent ten jest częścią regularnych ćwiczeń Rosji nad wodami Morza Bałtyckiego, które są monitorowane przez kraje sojuszu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alarmy meteorologiczne w kilku województwach, w tym zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru osiągającymi do 65 km na godzinę. W województwie warmińsko-mazurskim ostrzeżenia obowiązują do godziny 20 w środę, w pozostałych regionach do godziny 8 w czwartek. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym oraz zakłócenia w organizacji imprez plenerowych. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W czwartek całą Polskę nawiedzą ulewne deszcze oraz burze. CO zapowiada się jako jeden z najgorszych dni lipca. Temperatura spadnie do poziomu od 10 do 21 stopni Celsjusza, a w czasie opadów lokalnie obniży się do 13 lub 15 stopni. Przewiduje się opady rzędu od 10 do 15 mm, a lokalnie nawet do 25 mm, z wiatrem osiągającym prędkość do 70 km na godzinę. W nocy uspokojenie pogody przewidziano jedynie na zachodzie kraju, podczas gdy w innych regionach nadal mogą występować opady. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w całej Polsce. Mieszkańcy Warszawy usłyszeli syreny alarmowe w ramach zaplanowanych ćwiczeń. CO zostało wcześniej ogłoszone przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W większości obywateli nie wystąpiła panika, jednak wielu z nich wyraziło obawy dotyczące braku wiedzy o najbliższych miejscach schronienia. Choć w Polsce zinwentaryzowano dziesiątki tysięcy obiektów chroniących, mieszkańcy przyznają, że poradniki kryzysowe pozostają mało przydatne. Konflikt z Ukrainą sprawił, że temat bezpieczeństwa stał się bardziej aktualny, co dodatkowo podkreśla realne zagrożenie. Jarosław Kaczyński postawił ultimatum parlamentarzystom i europosłom związanym z Rozwojem Plus, muszą opuścić tę organizację do północy z czwartku na piątek. W przeciwnym razie stracą członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. W partii trwają rozmowy dotyczące potencjalnych kompromisów, jednak prezes PiS nie zamierza złagodzić swojego stanowiska. Daniel Obajtek zrezygnował z członkostwa w Rozwoju Plus, co negatywnie wpłynęło na Mateusza Morawieckiego, który planuje ważne wydarzenie organizowane przez to stowarzyszenie. Atmosfera wewnątrz partii staje się coraz bardziej napięta. Kaczyński spotka się z byłym premierem w samo południe. Włoskie siły specjalne przejęły rosyjski tankowiec MV South Star na Morzu Śródziemnym w ramach misji EUNAVFOR Med Irini, mającej na celu kontrolę działań floty cieni. Operacja odbyła się z użyciem szybkich łodzi oraz wsparcia powietrznego ze strony śmigłowca. Tankowiec był podejrzewany o eksport rosyjskiej ropy naftowej z czarnomorskich portów, ale po kontroli został zwolniony i obecnie przebywa u wybrzeży Tunezji. Unia Europejska planuje zaostrzenie działań przeciwko flocie cieni Rosji. Seria ataków dronów Ukrainy zniszczyła magazyny Wildberries, co spowodowało panikę wśród rosyjskich przedsiębiorców. Pracownicy obawiają się powrotu do pracy z powodu zniszczeń oraz zagrożeń związanych z kolejnymi atakami. Wiele osób zgłasza duże straty finansowe i wyraża wątpliwości co do zdolności rosyjskich władz do zapewnienia ochrony sieci logistycznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ataki miały na celu uderzenie w logistykę rosyjskiej armii. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.
2: Everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet music.

Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. W centrum Chorzowa trwa akcja gaśnicza po pożarze budynku przy centrum przesiadkowym w rejonie ulicy Kościuszki. Nad miastem unoszą się gęste kłęby czarnego dymu. Służby reagują na sytuację, jednak źródło pożaru oraz ewentualne skutki zdarzenia nie zostały jeszcze potwierdzone. Dalsze informacje na temat sytuacji będą podane wkrótce. Postgres Professional, największy rosyjski producent systemów zarządzania bazami danych, planuje zwolnić do 30% swoich pracowników z powodu problemów finansowych, w tym 20% spadku przychodów w 2025 roku. Informacje o redukcji etatów przekazał nowy dyrektor generalny, Artem Galoński, podczas spotkania z pracownikami. Zwalniani otrzymają odszkodowania, listy rekomendacyjne oraz pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. Firma planuje także restrukturyzację, aby wdrożyć nowy model efektywności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dokonał wymiany dowództwa w armii, odwołując ministra obrony oraz komendanta sił zbrojnych. Nowym naczelnym dowódcą został Michajło Drapaty, który planuje przekształcić strategię wojskową na nowoczesną, opartą na precyzyjnych atakach i wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Choć zmiana dowództwa może być ryzykowna, ma na celu wprowadzenie nowoczesnych standardów w Sojuszu Północnoatlantyckim. Drapaty dąży do tego, aby wprowadzone rozwiązania stały się utrapieniem dla Władimira Putina i jego armii. Komisja Europejska warunkowo zatwierdziła przejęcie amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego Warner Bros. Discovery przez koncern Paramount Skydance. Transakcja o wartości 110 miliardów dolarów będzie mogła zostać zrealizowana pod warunkiem spełnienia zobowiązań dotyczących dystrybucji filmów. Paramount zobowiązał się do sprzedaży udziałów w United International Pictures w ciągu 13 miesięcy. Decyzja ta może wpłynąć na konkurencyjność na rynku unijnym, gdzie Paramount już kontroluje takie marki jak CBS i Paramount, a Warner Bros. Discovery posiada m.in. HBO i CNN. Administracja Donalda Trumpa rozważa militarne działania w Mali przeciwko grupie dżihadystycznej NIM, powiązanej z Al-Kaidą. Doradca do spraw antyterroryzmu, Sebastian Gurka, proponuje uderzenie, co mogłoby uczynić Mali 8. państwem, w którym Trump przeprowadziłby operację militarną. Mali jest rządzone przez wojskową juntę od 2021 roku i ma bliskie relacje z rosyjskimi najemnikami z grupy Wagnera. Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na malijskich decydentów i były bliskie podpisania umowy o wymianie informacji wywiadowczych. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sojusz Północnoatlantycki zatwierdziło modernizację sieci paliwowej o wartości 27 miliardów euro, mającej na celu poprawę infrastruktury dystrybucji paliw. Nowe obiekty, w tym rurociągi, będą zlokalizowane w wschodnich i południowo-wschodnich obszarach sojuszu. Decyzję podjęli ambasadorowie wszystkich 32 państw członkowskich podczas regularnego posiedzenia. Turcja po długich negocjacjach wycofała swoje ostatnie zastrzeżenia, co umożliwiło zatwierdzenie umowy. Projekt ma trwać do 30 lat i ma na celu połączenie systemów Sojuszu Północnoatlantyckim z nowymi państwami członkowskimi. R. James Woolsey Jr. zmarł we wtorek w swoim domu w Waszyngtonie w wieku 84 lata. Był dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach 90. za czasów administracji Billa Clintona. Woolsey współpracował z neokonserwatystami i doradzał kampanii Donalda Trumpa, jednak zerwał kontakt z jego zespołem przed inauguracją. Informacje o jego śmierci potwierdziły amerykańskie media. Obecna sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości jest wynikiem polityki Jarosława Kaczyńskiego, który według Marcina Mastalerka, byłego szefa gabinetu prezydenta, miota się od ściany do ściany. Kaczyński, wchodząc na pole działania Konfederacji, doprowadził do odpływu wyborców oraz do wypychania Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z partii. W czwartek kończy się ultimatum Kaczyńskiego w sprawie zakazu działalności w stowarzyszeniach, a europosłowie i parlamentarzyści PiS muszą złożyć odpowiednie oświadczenia do końca dnia. Rafał Bochenek ostrzegł, że brak złożenia dokumentu będzie równoznaczny z rezygnacją z członkostwa w partii. Aplikacje mobilne stworzone dla amerykańskich wojskowych masowo gromadzą dane osobowe i przekazują je podmiotom trzecim, a ponad 13% z nich zawiera kod z Chin i Rosji. Badacze z Uniwersytetu Purdue i West Point zauważyli, że 40% aplikacji zbiera więcej danych, niż wskazują w opisach. Ponadto 64% aplikacji zawiera zewnętrzne moduły reklamowe i analityczne. Badania wykazały, że wojskowi często nie są świadomi zagrożeń związanych z używaniem tych aplikacji, mimo że 83,5% z nich korzysta z aplikacji zbierających wrażliwe dane. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, na temat wznowienia rozmów pokojowych z Rosją. Spotkania dotyczyły także ochrony przestrzeni powietrznej Ukrainy oraz zwiększenia dostaw pocisków Patriot. Dodatkowo omawiano dwustronną współpracę obronną między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą oraz produkcję pocisków Patriot na Ukrainie. Witkoff i Kushner pozostają w stałym kontakcie zarówno z ukraińskimi, jak i rosyjskimi urzędnikami. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosyjska firma Advanced Nuclear Fuels uzyskała zgodę na produkcję sześciokątnych elementów paliwowych w Niemczech. CO budzi kontrowersje wśród lokalnych władz. Minister środowiska Dolnej Saksonii krytykuje współpracę z Rosatomem, wskazując na zagrożenia związane z rosyjskim wpływem. Służby oceniają ryzyko jako umiarkowane, CO umożliwiło wydanie zezwolenia. Umowa zawiera surowe warunki dotyczące bezpieczeństwa i kontroli materiałów, a pracownicy rosyjskiego koncernu nie mają dostępu do fabryki bez nadzoru. Argentyńskie władze poszukują obywatela Polski, Jana Korzenieckiego. W związku z zabójstwem jego partnerki, Luszeni Ojedy, której ciało znaleziono w jej mieszkaniu w Kordobie. Prokuratura uznała okoliczności jej śmierci za przemoc, a kobieta wcześniej zgłaszała przypadki przemocy ze strony byłego partnera. Jan Korzeniecki przybył do Argentyny 6 lipca, a po śmierci partnerki opuścił kraj. Interpol został zaangażowany w poszukiwania mężczyzny. Pięcioletnia córka Luszeni trafiła pod opiekę jej rodziny po tragedii. Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich po wcześniejszym wyborze przez Sejm. Gregorczyk-Abram zastąpi profesor Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się 23 lipca. W głosowaniu za jej powołaniem opowiedziało się 59 senatorów, a 25 było przeciw. Nowa rzecznik podkreśliła, że urząd powinien być miejscem dialogu, a jego celem jest zminimalizowanie przepaści pomiędzy konstytucyjnymi obietnicami ochrony praw a doświadczeniem obywatela. Jej kontrkandydatem był Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej. W wieku 85 lat zmarł profesor Stanisław Gomułka, wybitny ekonomista i specjalista w dziedzinie teorii wzrostu gospodarczego oraz makroekonomii. Był współtwórcą programu reform w okresie polskiej transformacji oraz doradcą Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej. Profesor Gomułka pracował także jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz główny ekonomista Business Center Club. Jego pogrzeb odbędzie się 1 sierpnia w Wodzisławiu. Jezioro Bajkał może zostać wpisane na listę obiektów zagrożonych światowego dziedzictwa UNESCO w związku z nową ustawą w Rosji, która zezwala na całkowite wycinki drzew wokół tego akwenu. Ustawa umożliwia również budowę infrastruktury w okolicach Bajkału, co budzi poważne obawy ekologów dotyczące skutków dla lokalnej flory i fauny. UNESCO zażądało współpracy Rosji w celu ochrony jeziora, w przeciwnym razie obiekt może zostać wykreślony z listy. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Senator Wadim Tyszkiewicz nie stracił immunitetu, gdyż senatorowie w głosowaniu nie wyrazili zgody na jego uchwałę. Wniosek o uchwałę złożył poseł Łukasz Mejza, który oskarżył Tyszkiewicza o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając mu nazywanie go oszustem. W głosowaniu udział wzięło 65 senatorów, którzy byli przeciwni uchwale, 4 głosowało za, a 13 wstrzymało się od głosu. Tyszkiewicz oskarżył Mejzę o próbę zemsty i kneblowania ust, broniąc jednocześnie swojej krytyki w mediach społecznościowych. Warto dodać, że Mejza ma aktualnie 11 zarzutów w prokuraturze okręgowej w Zielonej Górze dotyczących nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Monika Pawłowska oskarżyła Dariusza Mateckiego, również z tego ugrupowania, o prowadzenie nagonki na nią. W mediach społecznościowych Matecki namawiał wyborców, aby nie wspierali Pawłowskiej w jej staraniach o mandat poselski. W odpowiedzi na jego działania Pawłowska skierowała sprawę do Komisji Etyki Poselskiej oraz do prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, wyrażając nadzieję na szybkie rozwiązanie sytuacji. Argentyńska prokuratura poszukuje 45-letniego Polaka, podejrzewanego o zabójstwo 38-letniej Luszeni Ojedy. Władze w Kordobie zwróciły się do Interpolu o międzynarodową pomoc w ujęciu mężczyzny, który przybył do Argentyny po raz trzeci i zamieszkał z ofiarą. Ciało Luszeni Ojedy znaleziono w jej mieszkaniu, a wstępne ustalenia śledztwa wskazują na przemoc ze względu na płeć. Kobieta miała w przeszłości zgłaszać przypadki przemocy ze strony poprzedniego partnera i korzystać z przycisku alarmowego przed śmiercią. Obecnie 5-letnia córka ofiary jest pod opieką rodziny. We wtorek, 28 lipca, prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Sławomira Patyry, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wybranego przez Sejm w czerwcu. Tego samego dnia prezydent wręczy powołania 4 nowym sędziom Sądu Najwyższego oraz planuje powołanie 211 asesorów sądów rejonowych i 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. Wcześniej Patyra skierował do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania, co miało na celu sygnalizację gotowości do objęcia stanowiska. Szef Kancelarii Prezydenta RP zaznaczył, że procedura powołania została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W czwartek o godzinę 12 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem Mateuszem Morawieckim w siedzibie partii. Spotkanie ma związek z ultimatum dla członków PiS, którzy są związani z zewnętrznymi stowarzyszeniami politycznymi, w tym ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Morawieckiego. Termin na podjęcie decyzji w tej sprawie mija w czwartek wieczorem. Morawiecki zadeklarował chęć pozostania w PiS oraz rozwijania swojego stowarzyszenia. W międzyczasie rzecznik PiS ocenił, że Rozwój Plus prowadzi działalność rozłamową. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie śląskim na 4 Katowicach występują utrudnienia. Również na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz lewą w kierunku Pyrzowic. Do 18 w województwie wielkopolskim na DK92 przy węźle Tarnowo-Podgórne na lewej jezdni w kierunku Świeckiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Od 15 do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między Lisewem a Turznem występują utrudnienia. Również na DK15 między Toruniem a Kowalewem Pomorskim kierowcy napotykają problemy. Od 17 do 19 w województwie mazowieckim na S2 między węzłem Wilanów a węzłem Wałmiedzyszyński występują utrudnienia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Wielka Brytania tymczasowo wykofała personel dyplomatyczny z Iranu z powodu narastających napięć w regionie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega obywateli przed podróżami do tego kraju i zaleca rezygnację z przebywania w Iranie. Ambasada w Iranie funkcjonuje jedynie w trybie zdalnym. Działania te mają związek z zaostrzeniem polityki Stanów Zjednoczonych wobec Iranu, w tym zapowiedzą prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczącej zniszczenia irańskich mostów lub elektrowni. Minister Stefan Krajewski podczas wizyty w Trzcianie na Podkarpaciu wskazał na trudne warunki żniw w tym roku, które przypominają sytuację z 2025 roku. Rolnicy zmuszeni są do pracy w polu także w nocy, co budzi rosnące napięcia społeczne na terenach wiejskich. W odpowiedzi na te problemy rząd planuje wprowadzenie ustawy o zachowaniu rolniczych funkcji produkcyjnych wsi, która ma pomóc w rozwiązaniu konfliktów związanych z nocnymi pracami. Minister wręczył również promesy dla organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Aktywna Wieś, a budżet tego programu został zwiększony z 10 do 15 milionów złotych. Krajewski poinformował także o wzroście polskiego eksportu do krajów Mercosur oraz otwarciu nowych rynków azjatyckich dla polskich produktów mięsnych i mleczarskich. Nowym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy został generał Michajło Drapaty, który otrzymał zadania od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące wzmocnienia działań ofensywnych oraz rozwoju nowych technologii wojskowych. Priorytetem pozostaną operacje dronowe na tyłach wroga. Generał Drapaty, który zastąpił generała Oleksandra Syrskiego, podkreślił, że będzie działał odpowiedzialnie, bez głośnych obietnic. Szefem sztabu generalnego został generał Ihor Skajbiuk, były dowódca wojsk desantowo-szturmowych. Producent samochodów Porsche planuje podwoić liczbę zwolnień, obejmując dodatkowe 5 tysięcy miejsc pracy, co wynika z restrukturyzacji zapowiedzianej przez właściciela firmy, spółkę Volkswagen. Dyrektor generalny Porsche, Michael Leites, zamierza zlikwidować od 5 do 6 tysięcy miejsc pracy do roku 2035. Spadek marż w Porsche, które wyniosły zaledwie 1,1% w ubiegłym roku, jest efektem malejącej sprzedaży w Chinach, problemów celnych oraz nieudanej strategii elektryfikacji. W ramach restrukturyzacji Volkswagen rozważa likwidację nawet 100 tysięcy miejsc pracy w całej grupie oraz zamknięcie 4 zakładów produkcyjnych w Niemczech. Negocjacje dotyczące drugiego pakietu zmian mają być ogłoszone w nadchodzącym tygodniu. 3 mężczyzn zostało skazanych na 25 lat więzienia za uprowadzenie i zamordowanie Fabiana Zydora z Tarnowej, mimo że nigdy nie odnaleziono jego ciała. Prokuratura oparła akt oskarżenia na zeznania świadka, który twierdził, że widział moment zabójstwa, jednak pojawiają się wątpliwości co do jej relacji. Policja przeszukała koryto rzeki Warty, ale nie znalazła

0: ma żadnych szczątków. Proces był skomplikowany i oparty na poszlakach, a obrona podważała wiarygodność świadka. Mimo to prokuratura zdecydowała się na skierowanie sprawy do sądu. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Radio. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Węgier, Peter Magyar, skomentował dymisję prokuratora generalnego, Gabor Balinta Nagia, nazywając ją uwolnieniem kraju od marionetki Orbania, która utrudniała transformację ustrojową. Nagy podał się do dymisji po serii politycznych groźb ze strony Magyara, który krytykował brak działań w sprawie zniknięcia funduszy publicznych oraz problemy z konwojem ukraińskim. Prokurator generalny pełnił swoją funkcję od czerwca 2025 roku. Dymisja Nagia jest postrzegana jako protest przeciwko rosnącej tyranii politycznej na Węgrzech. Zmarł profesor Stanisław Gomułka, ceniony ekonomista, który miał 85 lat. Był specjalistą w zakresie teorii wzrostu gospodarczego i makroekonomii oraz współtwórcą reform w okresie polskiej transformacji. Jako negocjator z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz klubami paryskim i londyńskim przyczynił się do redukcji polskiego długu. Profesor Gomułka był również autorem licznych analiz gospodarczych oraz doradcą w różnych instytucjach, w tym w Ministerstwie Finansów i Narodowym Banku Polskim. Pogrzeb profesora odbędzie się 1 sierpnia w Wodzisławiu. W Chorzowie trwa walka z pożarem, który wybuchł w niezamieszkałym budynku w rejonie ulicy Kościuszki w pobliżu chorzowskiego rynku. Ogień strawił dach i elewację budynku, a kłęby czarnego dymu są widoczne z kilku kilometrów. Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin osiągnął w 2025 roku dochód przekraczający 257 milionów rubli, CO odpowiada 12,5 miliona złotych. Na jego kontach bankowych znajduje się niemal 1 miliard rubli, czyli 48,5 miliona złotych. Wołodin zyskał znaczną część swoich dochodów dzięki sprzedaży udziałów przedsiębiorstw oraz papierów wartościowych. Jest również znany z ukrywania luksusowych nieruchomości oraz miliardowych biznesów zarejestrowanych na członków rodziny i partnerów. Premier Japonii Sanae Takaichi ujawnia, że od momentu objęcia stanowiska śpi od 0 do 3 godzin na dobę. Jej dni są wypełnione obowiązkami, w tym pracą nad budżetem na 2027 rok oraz zaangażowaniem w działania dyplomatyczne dotyczące konfliktu w Stanach Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Takaichi spędza także czas na przeglądaniu dokumentów do późnych godzin nocnych oraz zajmuje się codziennymi obowiązkami domowymi. Ostatnio miała możliwość przespać 5 godzin, CEO uznała za błogosławieństwo. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Only the best music on DHT Radio.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.